0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Slušate radio Unko Sanskog kantona.